0: Kasi uvai, manitolove, kasi uvai. Kasi uvai, manitolove, kasi uvai.
1: Asa.
0: Kasi uvai, manitolove, kasi uvai.
1: Asa.
0: Kasi uvai, manishanyeli, kasi uvai.
1: Jago.
0: Kasi uvai, uvai, kasi uvai, uvai, kasi uvai, uvai, kasi uvai, uvai, kasi uvai.